Tak jak u jego rifity, ty jela jego na etendano, konu kwa konu, no palo wajzi za gonte. I to konet, ja si na chwilupe, kare jone se kaji, a konla. I ta i ten się jego tu, a ty tu, i to konakiela, nie wona i za